15 godzin 15. Iggy Pop skupina je dohudziła, a tuż chcemy poladnić na dzienniejsze wiatrowe ulady. Jedna trzy stopniu pokaza żywe slibro tu dżęca rano budyżynie, a hinakacz smy to zminy nicht nią zwuczeni, je dżęca tyś iżo watrania, kietro pomroczene, ja jeszcze wiem minę nicht niach, to smy mieli maj pobmiarne, krasne, młodre niebio, tak le woku opieczyć, ale nie, nie tylko mamy tyś tu dost czuste moczele, kotrzyż nas tyś przez cały dżyn poprom przewodzie, przeco zaso przedrije so tyś słońco w ostanie pak, kietro pomroczene. Dżęca oczekuje nas też za so szwiele, każ smy je czera dożywili, a to pak dżęca skiery po podniu, też zarymacz sama, a żywe sleprost ba biu dnia na maksymalnie 20 stopniu. Też przy siednich dniach wostane dale miniaty ze szwielemi, a też z mniejszymi niewiedrami. Ale też, dysa słońcem, jutro stupa żywe slepro na 14 do 18 stopniu. Piatk potem znowu deszcz przy 20 stopniach. W sobotu ma być zaso trochę przeczelniejsze, a potem ma też sucho wastać.

A tu już poladniemy nitko jeszcze raz na aktualki z prezidia domowiny, tyż woni szako su czera wuradżowali, a tam rozryczachu tyż namiety za myto domowiny, doba za zapodacze ta skończy so 30. junia po takim kunc miesaca, a też my to za gospodarstwo, szako co domowina lice za so wupisać, tyż za to pytaja dalej za kandydatami, respektivnie za namietami, hać to kunca augusta. Możecie jeszcze waszych kandydatu a favoritu za myto gospodarstwa domowiny zapodacz. A też na tytuszu wonu zromadziznu su jeszcze raz pokazali na czerowszym posiedzeniu. Ta budzie klitu za wszystkich domowiny nie uzawieszcie zajmowe 24. aprila 2027 potom w Brytni. Nimo to su też wo delegatach ryczeli, kotryż z czelu takryc do Wukraja. Wot 2. do 5. julia lica, po takim przychodnym miesac, wotmija sa zamina fuen za mniejszyny bez maczanorycznego kraja w niżozemskim Ljuwarden pola zapadnych Frizo. Tam je prezidi miestoprzedsedu doktora Hartmuta Leibnera a tyż dalszy w osobie delegował, a sowie poda so tyż pauk lica zaso na festiwal Roskilde. Tam chcę się podać hiżo nitko, kunc miesaca, hać to z początka julia potekim do Danskie, tyż modosni su potekim oficjalni delegacza domowiny na tym festiwalu.

0: Ariane Jean, przyje wam nit gotisch, Lexi Lubedzieci.
1: Hodla? Gat? Što? Lexia, proszę so!

0: Jakub Lučan.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Jakub Vouča.
2: Dobre ranije. V obzanknjenje v okresneho sejmika k zakovanju porodovej stacije Kamenske korony je plačive. To je včera zaraninske sudnistvo Drežanach kvatnym jednaniu rozsudziło. Kajž v okres Budyšin zdzieli, je sudnistvo z dobom skoržbu v okresneho radičela przeciwo v obzanknjenju odpokazało. Tu iž smie v okres dalek zakovanju porodovej stacije v Lessingovem mieste přinošovač. Kunc smie bie Budyš w okresny sejmik w obzamknął koroni 500 000 euro przewostajć, żeby stacja dalej w obstała. Budyskie Niemsko-Serbskie Ludowe Dziwadło je miestem hižo wiace hač 27 000 kartko za letusze leczne dziwadło przedało. To je wiac hač 3/4 kartko. Za przedstajenie Rysz, Puk von draußen oder Karaseks Schatz w juniu su jenoś jeszcze jednotliwe zbytne kartki wyższe ryka z dziwadła. Za ru je reżyser Lutz Hillmann NDR-sku dziecacu serię Spuk von draußen do Hornie w Užice przepołożył, a z Karasekowej baju zjazał. Inscenacja ma so hać do końca julia 5-30 razu na dworze budyskiego roda przedstawić. Premiera je štvrtk za tydzień, je to lica 30. leczne dziwadło Budyšinje. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je včera 60 sobuskutkovacych kroščanského pasiona statni kensli Drežďanach vítal. Vun by kroščanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, zo by je zeznal. Kajž praji so ište dere na predstajene dopomína, vo sebe kvalju je Kretschmer křesťanský zapal, kotrž sú aktérojo zbudžili. Zdobom je so rajarkam a rajarjam džakoval, zo sú posoljo sakskije na europskie runinie a zosu hostci ze cywie Europy na Europasion vitali. Kroščenia przepodachu Kretschmery w obraz, kotryž pokazuje scenu ze Jezusom. Niesłaczanska Gmienska Rada jest oczera mezdrujim z dodżerzeny maj mostomaj w Šešově zabierała. Wone buszte w postatych letach natvareny a z toho časa hižo ženie w obnoveny. Za nekotrych vesňanio pak z tej wone jiničky zvisk k ich statokam. Hižo przed 5 letami by nuotvo mosto nad reku Čornica niedže 500 000 euro płaciu. Dženca je to po meneniu zestuperia Zoreského planovanského byrova vo viele droše a tola je nuotvo na kužde pat trebne. Prenie koparske mužstvo športovej jednotky Nebelčice smie po 3 letach ve okresnej klase zaso do okresnej ligy postupić. Nebelčenio dresu aktuálne na 2. miestne štafli 2, načelník, koparska rezerva TSV Wachau, pak postupić nesmie, dokež je tamniše prenie mužstvo do okresnej ligy zestupilo. Tuž smidža Nebelčenio od nové rajne doby zasa v 2. najvyššej koparskej klase zapadovúžiského koparského zjaskarač. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internete abo našej damotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Cilače stopnio pokaza žive slepro tu při budyskim studiu, no aj dženca najprv raz trošku močelo, vuladame, ale tež svonco so dysadus raz předrije. Přece zase sudeja švijele, popodňu maso rimač, 20 stopnio dženca maximálne, no a vicike culce, te tež trošku silnišo zaduja, a jutce, no jutce očakujeme cele podobne vedro.
0: Šitko klopfe na pučach, na drohach, jeli za so to zmini. Chceme vizo tu šitkých připosluhariu informovač, za to pak trebame tež vašu pomoc 05 91 73 400 je naše číslo, abo písače nám povesť v našej app MDR Serbia do jednoho klopfe, tam môžete povesť narečeč, foto posvač, abo tež s nami četovač.
1: Serbský rozvoz.

A nic goodbye, ale hallo a witajcie, cieszę wam rec na strzyjowacich zariadowaniach. Pola Nuoslic so hižo od Sričmeje probuje točenje za Einsteinove teleskop prevedže. Vo dživach tam informovat možete so juce popudnju štyrioch při točenski džirje. Center na žitnych wikach w Budyżynie przeprosuje zromadnie z pekarskim zjazdkom jutce zaso na zjawne próbowanie chleba a cautu, a to od 10 do 12, a nic jenoż próbowario sami zmierza tam w obtacz, ale też przyladowario dostanu nowy przykus k zemyslu. Dzieńca je posiedzenie gmińskie rady w Radworiu, a to na posiedmich w tamniejszej gmińskiej sydrni. Na prynie serbske blido do Budyżina przeprosuje tudyska domowinska skupina, a to jutce po budniu štyrioch do serbskeho domu, do rumnosće čisło 301, po kofipiču a serbske biesadze přednošuje dr. Anja Bohončuva, vo mačice serbske, vo dziele a vúznamnie serbsko dôrstva, a poriče dale tež vo jesobu dziele v rečnej komisii. Na serbsku besedu sće juce tiš do Bukec na faru prošeni, a to na posednich. Mieščanski zjazd CDU Budyżin przeprosuje na zjavnu mieščansku rozmowu, a to juce večo 6 na žolu serbskeho domu, s hosćom je Jan Budor, direktor Załožby za serbski lud. Temu rozmowy su mjestrujem aktualny stav serbskeho foruma Vede, digitalizacijski koncept a digitalizacijske projekte Załožby za serbski lud, kajštež rečne tehnologije a vuknjenske poskytki.

A dzień wotę dnia szaka informujemy was tu też, że kotre byska czas dia hacz z cywa, a tu spuszczamy sowizo też na was. Z dziecię nam rady pod budyżin 17 czy 400 telefonisce, abo naszej app MNR Serbia z pojezdczu w czetowej funkcji hacz niedzie byska czy uladacze, a potom też nicht tu drohe fota do mojej niedostanie. Kajsze to na przykład też wonie w Wobornik. Dostał. Hamskie studnictwo ze Allenburga je w jednaniu woniowego wobornika z Taucha rozsudziło, zosowun niepokwosta. Tute zasadzenskie woniowoborskie jeździdło, w którym siedzisze woniowy wobornik Ray Lange, jako szofer bu mei loni popuczu k wojni w zakładni szuli wysknene. Ja si myślę o tym, że szice słyszeli, 9 aż jest, że saczkam hana hodzinu, jedzisze potekim, gdzieś by jeno szczępu cice czy dwolene, młodra świeca zirena bieszcie zaswieczeni, przyjusim postaje miesto pokutu, kotraż wymuszni boli, każdy sztypkę we Flensburgu, a miesac bez papieru. To nie ma miru. Rozsudzi sudnik potom wczera w Eilenburgu. Wun pokazana w osobite prawa, kotrż pomocnikam w padach tego zasadzenia przystyja, a kotrż biechu też w tutym padze daty, a w opronienie. Woniowy wobornik, tun bie swiedomicze jiu, nimo toho niepetwarniszczo jako tempo cice czy wotrysk woznamenene. Wobornik Ray Lange

0: Krótko po 11 jest 7 godzin 16, a tu jest Rieczny Kuczyk z dr Janusz Uczyny.
1: Rieczny Kuczyk z serbskim rozwozem.
2: Na rzecznych problemach jara zajmowany wuczer, co mnie niedawno woprasza, jak bych jędzeski wuraz smartwatch zesarbszczywa. Zajmowe to praszenie. Sama taki smartwatch nie wopsiedzu, a tohodla dotal o tym przemyslowała nebych. Wiem pak, że one z pomocą kumštnej inteligencji dziewacy czasnik tojż to zamoże. Że jenoś czas nie pokazuje, ale że możesz z jeho pomocą komunicirować, swoju strohotu kontrolować, albo mezdrujem też swój fitnessowy trening dokumentować. Ladajo na ryczne praszenie, by tuż polat do drugich słowianskich ryczów zajmały. W czeszczynie, polszczynie, a w ukraińszczynie namakamy przewożki kajś mudry, inteligentny, albo też rozumny czasnik, kiż co paralelnie k poszczące smartwatch używaja. Tuż bychmy po przykładzie polskiego inteligentny zegarek też serbscy w inteligentnym czasniku ryczeć moli. Wiemy, że je używanie poszczonku jednorypuć ze serbszczynia, ale z pomocą ekwiwalentu mudry, rozumny, albo inteligentny czasnik bychmy, a tu wonnego wuczerja cytuju, potencjal serbszczyny lepe wuczerpali.
0: Tobie, dżęsniejszy ryczny kuczyk z dr Janu Szociny.

A kujš ty tydžin znova? Mamy za was nowości we wobrazach. Wczera to trebie trochu deszczy kota, ale to szak dziwa dżeniko nie otraszi. Woni prezentowachu na jewiszczu licznego dziwa dwa na dworie budyskiego roda, po takim open air, niekotre sceny litoszery szpuk von draußen oder karaseks szac. Prini zaczysz, jak jewiszczo skutkuje tun dostaniecze naszych nowościach we wobrazach, a za 20 menczyno tyż tu pola nas programie Mirczyn Wenk, jesi wczera menujcy z nią prini Szene wobladacz. Naszych nowościach we wobrazach widzicie nimo toho, jak so suso sportuce a sportuce na jichanskim a skakanskim turnierie w Holeszowski Dubrawce wubiedziwali, a też na prynie próbie Kurowie Akademie pod nawodom Friedemana Böhme sme pobyli, a też impresje za jenskoho wieczorka na kulturnej zarodzie przed kulisu budyskoho starego miasta możecie se najnowszych nowościach we wobrazach wobladacz. Adże to? Wieso, na naszej internetowej stronie, a też naszej app MDR Serbia, kajż też w socjalnych sieciach. Tyż tam, rekamy MDR Serbia. Dajcie się lubić!

0: Rumunske noce, svoakske noce. To bych im jest drugim hesła za jewiszczowy program Serbsko Ludowa Ansambla za hućbne swiedzen smorczycach minnych letach. Lica pak, nieckończnie, serbske noce z redziszczostia. Jakube, ty se se programi, że bliżej obladał.
1: Aj, Serbski Ludowy Ansambl je zaton z niedzie 700 posta hodzino hućbneho materiala. Niedzie 100 minutowski program kuratirował. Intendant Tomasz Krabich-Nauka opisuje tutun proces, skiery jako pytanie za pokładom, hacz szo tamne. Zaklincza znate twórby, ale te sztajke, kotrysz SLA zdziela dołoho hiżo wiace raunie, kto mu słyszy jak komponistrza kajsz Jan Bulang, Alfons Janca, albo też Detlef Kobiela. Serbska komana filharmonia raje mały wopsac, kotrysz ma przyjszym symfoniski zwuk stworicz, a też kur, Ballett a dorostowe rejuanske skupiny SLA su podla.
0: A typiski za hudbne svedzen smorčicach šako je tež sošino typiske jedže nablido kulinarika potekim, što se da keđi serbske noce to tukam na serbsku kvasnu poljuku na neple stvarovom a tež na lanu voli.
1: Kjetro dere haj trochuane a faruje kulki nesmime zabić, so wie, a wieso so zaradowario nadzieja lica tiež šitko tiež wotbić. Hinakač przedkađacich letach, jako so na konc tydzenia stajne niedže 1000 ľudži jebo hošči vitachu, bychu loni špatne vedra dla jenoš 700 posta. A předpředan, co tiež vupvači, tam lutuješ jako hošč 6 euro.
0: 21. a 22. augusta potekim zestaja Serbski narodna ensambl potekim jewiščuje program pod hesvom Serbske noce za hudžbne svedzen smorčicach.

0: Znano szczej, że nieszto w tym pytli. Jutce zahaja so Svetowe mistrzostwa kopańcy mużów w USA, Meksyku a Kanadzie. Tyle prawa euforia. Zahori to zcza weselo na Svetowe mistrzostwa, tak prawie nas himać nochcidza. Jakoby czo dla nic.
1: No haj, znano dokąd nie USA tu chwilu runie tak woblubuana. Juno zależy to na tym, co je tyś czert drohe syscywa tam ry wobladać moc wiatr tysace euro. Płaci kartka. Napisaj posłane rady tysa 10 tysac iście posłane kartki przydałuja za najszpatniejsze miest na chcunoś prajec. Za parkowanie auta masz przy stadionie 200 do 300 euro płacić, albo dolaru płacić. Ticket za cza na przykład z New Jersey do tamniejszego stadiona płaci poprawom 13 dolarów. Za czas swytłych mistrzostw pak płaci tam sem jezba 100,5 dolarów. To nie se ani iście lit, ani hotel ani zastaranie zapłacił, a s hijo bankrot.
0: To jest dwójcy przemyslić, szać to zsłać niż kipa trójcy. A drugi faktor za to, że ta euforia lica MTK nie, se myslu, są też te restriktywne prawidła, gdyż chcesz do kraja nuc, aby jakoby.
1: Na kujże pat, to sme zaśwych dniach też hijo tuż to słyszeli, na przykład, że nie sme afryjski sudnik leta 2025. Czy potem gibne lepszy sudnik Afryki do kraja, hać runisz ma płaciwy wizum. Somaliczana je FIFA krucze zaplanowała, nie tylko maja problemczk, dokież nie sme do kraja, nie może fizdać. Znano so tun, abo tam nie tyś dopominasz, to je FIFA-szef Infantino sam hiszcze augustze 2025 i praju, szicy su wutrobne witani, smorze tyś. Kajż sportschau rozprawia, nie dostanu przywisnicy iranskiego mustwa swoje przylubene kontingent kartku od FIFA. Kujdemu kraje przystaje 8% kartku na swojskie rychno, po takim Iran niczo nie dostanie. Nimo to nie dostaną też tatuci fenojo, tu chwilu tak a tak wizum za USA, a kopario Irana, a te smedza za jenoż 24 hodzinu do USA reka, spieszne se na rajniszczo do stadiona dojecz, a porie nydom za so kraj wopuścić. W skórzbach szwicarskiego mustwa w przewiele jedoitych łaków a hadu na swojskim treningowym arealu albo japańskiego mustwa

0: wo spatne Wumeninjach treningowe o reala. Heiter noch zu Sibba, tak prawe zapoczynać. To budże, co nadziejam, kitro zajmowa, kitro kontrowersna, kontrowersne siłto mistrzostwa w USA, Kanadzie a Meksiku.
1: No to se veselime na svetowe mistrzostwa, runie tutich krajach, kiż ma ludy romadze przyniesć, a zjednoczyć dola Trumpa USA, to jakoby kajse ty nam runo rozpowiesz, tak prawie zrozumieli niesu, tak ty to mienisz, a ty se nam też w przyrotach rozprawiał. Budziesz da se ty z cuba wobladać, ty tyry?
0: Nasze niemskie se muslu hej?
1: Hej.
0: Ale svetk, hej. Nik jak Mexiko na Kolumbijsku, to mi nik was win sinne zajmuje.
1: Ja se myslu, ludzio, kot sich reinschitz, wusch mit Chema, jaka ich mit der Sitterit, oh, tak jara Porsche, tis zu erwoblerat, schnell muss ja.
0: Aber rano, piralene kusse war nicht.
1: Du trich hier, rano, schäst dich, potom. Live-Ticker sauerst du, potom.

0: s poniom dojechamy się do cila. Je na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. W obzanknienie okresnego semika k zakowaniu porodowie stacje kamienskiej koronie płaciwe. To je czera zaradnickie sudnictwo w Drežanach kwatnym jednaniu rozsudziło. Kajż w okres Budyśin zdzieli je sudnictwo z dobą skórzbu w okresnego radziciela przeciwo w obzanknieniu odpokazało. Tu iż smie w okres dalek zakowaniu porodowie stacje w Lessingowym mieście przynoszywać. Kąd smie by budyski w okresny Semik w obzamknął koroni pół miliona euro przewostaj, czy zoby stacja dalej obstała. Budyskie niemsko-serbskie ludowe dziwadło je miestem hiżo wiace hacz 27 tysac kartko za letuszy leczne dziwadło przedało. To je wiace hacz ci sztworczyny kartko. Za przedstajenia r Szpuk von Draußen oda Karasex Schatz w juniu su jenoś jeszcze jednotliwe zbytne kartki wyszy ryka z dziwadła. Za ru je reżyser Lutz Hillmann NDR-sku dziczacu serię Szpuk von Draußen do honie w Łużice przepołol žiju a ze Karasekovej baju zjazav. Inscenacija ma so hač do konca julija peča cicerči kruč na dvore budyskeho roda predstajič. Premiera je štvortk zatyđen, je to leca cicte lečne dživadvo Budyšinje. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je čera 60 sobu skutkovacych kroščanského pasiona státny kensli Drežďanach vítal. Von by kroščanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, so by je zeznal. Kajž praj, so ište derie na predstajenie dopomína. Vo sebe kvalil je Kretschmer kšeščanský zapal, kotru sú aktérojo zbudžili. Zdobom je so rajakam a rajariam džakoval, so sú posoljo sakskije na Europskie Runinie, also su hostschi se zöwe Europe na Europasion Vitali. Kroščenio przepodachu Kretschmeri Wobras, kotrusz pokazuje scenu z Jezusom. Niesmaczanska gminska rada je so čera mjez drujim z dođažany maj mostom maj v Šešove zabirała. Oni buštej v postatych letach natvarenej a z to časa hižo ženje v obnovenej. Za nekotrych vesnjanu pak stej voni jinički zvisk k jich statokam. Hižo před 5 letami by nuotvar mostov nad reku Čornica niče pół miliona euro płacił, dženca je to po meneniu zastuperia zoreského planovanského biuru. Rowa vo wiele drosze, a tola je nuotwa na kóżdy patrzebne. Prenie koparskie mustwo sportowej jednotki Niebelčice smie po 3 letach we wokreznej klasy zaso do wokreznej ligi postupić. Niebelčenio dresu aktualnie na drugim miestnie w sztafli 2 naczelnik koparska rezerwa TSV Wachau pak postupić nie smie, dokelż je tamnisze prenie mustwo do wokreznej ligi zestupiło. Tuż smidža Niebelčenio od nowej rajnej doby zaso drugi najwyższej koparskej klasy zapadowużyckiego koparskiego zjazka racz. A to bychu nasze pojezdcze, kotrysz namakacie też na naszych stronach internecie, kajż też naszej darmotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 15 stopniu pokaza žive slibro tu při budyskim studiu Jensen Haj. Mieszane start raz mročele, raz trošku svunca, k tomu sida ište nekotre švijele, popodniu maso rimač. Maksimálne 23 stopniu Jensen, no a vecike culci te tež trošku silnišo zaduja. A celé podobne vulade, vedrove vulade, tež juce nas čakaja, očakuja.
0: A na vás čakáte švyskač, tuž kečbu na B106 čapousta blúňu při vonjevej vobore. Tam on stej kečbu 33 kmh je dovolené. A to vysa nereka, zo smeče druže spiešnišo ječ. Všetcorene na tempu kečbu ač.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny, bo na počevečich je.

0: My nie mamy żadne łódzmice. To są zachowali jano żadne pokorne teksty, małe teksty, te właśnie nasze drewiańszczyny, albo też myślę, czym małe biatowania, a potem takie trzy krótkie, świetne teksty. A żadne ludzie, ja z drugim, ten już pomienany Christian, Pfarrer Christian Hennig zu Jessen, są takie zapisowali słowa. To takie małe słowniki. Ten materiał jo dosegało tym specjalistom, aby oni tu rzecz rekonstruirowali.
1: Wilka nicht kaktyse uganiesz ta stara rzecz?
0: Wiem, że ta drewenszczyna, ta jest do serbszczyny bliska, ale najbliższa słowiańska rzecz jo kaszubszczyna. A to, ja sobie myślę, gdyby jan stary kaszub, to ceta, albo spiwaś ksier, potem by my już przyjrzeli dosyć blisko do prawie fonetyki drewenszczyny. Przecież musimy pak wiedzieć, tak aż ta serbszczyna jo se fonetycki takie zmieniła.
2: Zeszuk, ein Lied, welches die Wenden singen, jo skoro we serskich instytucjach, a przybliże żyncajsznym przyjacielom rycu staru, słojańsku ryc ze stronowe dolnozakskie, którymż se aż do żyncajsznego groni Wendland.

0: Wistwa za serski kulturny turizm dał. Wynioteke przedstawiły serskie turystyczne porucenia. Przypodla su obszelniki se cały dzień miasobu umieniali.
1: Tam żerzowacy krabat guslują we canym komcu we krabatowe mynie su se peniżele serskie muzeuniki z Dolnej Agarnej Łużyca obżelili na dalekubaniu.

0: Mieszczanski Svijin stoi przed juriami. Przyjdący koniec tygodnia, 12 a 11 12 junia, burza wiele wyrażku na kulturnym pelu na starych wikach a drugich miejscach obok Szybuzu. Takie kulinariske wyrażki a karusele za dzisiaj takie nie będą filować. K tomu słysza takie tradycyjne ten serski Svijin, zegar dwiju do wiatora 6 do żywiołowe pusz w nowym parku serbską kulturę, folklorny koncert, burzo na zachopku, nieżlic, aż serbski Svijin w dzisiaj za dzisiaj startują z rejami. Pedla su witaj dzisiaj wyla kontabund Dolnoserbska kulturna akademia a Chrzebuski dzisiejcy muzyki. W zegara pierwszych wytpodnia burzo koncert kubki Pop zorben, nieżli aż szykne gromadze rejuju Anne-Marie Polku. Na co se zagronita za serbske nastupnosti mesta Chrzebusa Anna Kosacuc z Kozelova jaseli?
1: Na zachopku niedom ten program serbsko ludo ansambla Meja Duša, to žovo serbske spive, to božo ten orkestra ze solo spivakami, pen mameme, Prednera z Klara Werden, ako Chrzebusku spiwaku, ho u nas.
0: Takie przyjaciele serbskich drastwo przyjdą na swoje kosty.
1: Wielich dajśnych, my mamy rucnikarstwo, nasze serbskie szlodanie, my mamy biele ściszane szlodanie, my mamy naszą żylojską szlodanie.
0: Szukne są uczewnie przeprzesone groni Anna Kosacowicz-Kozelowa.
1: Pejšok a svižišo sobu, rejovašo sobu, spivajšo sobu.
0: Jo medijový partner serbského svěženia, to jsme my, váš serbský program ved RBB. A gledáš občasem na to, až místno serbského svěženia s javišťom a budkami, jo letos a inakše věci nučí ve Puškinovém parku.

0: Przy telefonie mam redaktorkę naszego serskiego tygodnika Nowy Czasnik, a to jest Jill Francis Ketlecoitz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja som już słyszała, aż dwejny bok w nowym udaszu zabiera się ze dzisimi. Z czym konkretnie?
1: Jo, sletny tydzień w środu ja sega wytmył wielki turnier w Witaj Pokal na górach. Dzisiaj, jako uknu sersku rec w wszystkich szulach, nic ja nowy chyżywuzu, takie na przykład na Berkowach, w Brejazynie, albo w Janszojcach, też już się obdzielili te mustwa. A jo, to ja ten raz to był, to zgany Josza Wytek. Ja wiele, wiele foto mamy, to ja cały bok, ja no, te dzisiaj jako kraju kopańcu, a wyni są sepszynaria, sepszynarki, to ja redna wiedz, te są mieli szykne wiele szposa. A ten drugi bok z dzisiejmi, tam żomy do szule, z nucz do szule, a takie nucz do jadnej dzisiaj nie, miaz drugim to żowy 60-letny jubilej zakładnej szule krzyszał. Dalszne wiece mogę jeszcze krótko naspomnieć, że tego w Serbsku Mirwu inicjatywu w mieście, a że w serbskie wandrowanie ze zrecznej szulu w stronie Belowa, żelojski kor, zwiesi swoje 100 a 160-letny jubilej, ale tam, że to nie powie, ja no dalej ze serią, my mamy taką serię, kustawić nam tego kora, a jak oni są obszaru pen zwiesili swój burstak, sletną nieżelu, to co ta szła w przyjdącym udaszu.
0: Jak to ogląda z cerkwinnym bokom? Ten ja zase na ryżę.
1: Prawie, ja, te, ako nieco dopiszu, mają to wytpisać przecej aż do 5 junia, a jo, po tej logice muszę nie to być cerkwinny bok, a nie to ja takie cerkwinny bok. Tam ja ze drugim, że w tej wysypnej koncertowej nam się w ślepym, że się takie kor Żydzinu śpiewał. Jo, a bez słowa ja napisała fararka Katarina Kölerowa.
0: Co się jeszcze uzwyknąć w tym nowym udaszu? Co jeszcze, jo, stoi, nikak we fokusu?
1: Sora, ja był narodny dzień Jurija Brezana, tego wiegin sławnego serskiego spisowaciela. Ten 100 a 60 narodny dzień bywyn wyswiesił. A k tomu mamy jeden wysypny artykuł, kiedy się przynosował Werna Mieszkank. Hołsmy na śledach Jurija Brezana w Pölskiej, to jest wzajemny kapitel jego biografii, to nie mnie znaty, bo Justyna Miśniuk, ja tam nieco wzajemnego usleżyła. Dokolaż, jo, Juri Brezan, jako młody mąż, bo ja był na gimnazjum w Toruniu. A jo, to ja piczku ten fokus, a jo, co też o sami.
0: Co też o sami. Po tak, myśmy narazki na nowe udarzie naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik, a przy telefonie ja ten raz była Jill Francis Ketlecoitz. Dziękuję za te informacje, a życzę jeszcze redne dzień.
1: To życzę takie szyknym, dziękuję.

Tak był nasz aktualny magazyn scenarzy, a może się wam spodobał. Wicze słyszysz o planach, jak dalej pojrza ze serskimi kozami w Slepiańskim regionie. Z kozami slepiańskie serskie narece nie mają gatuchylu rycną motywatorku, ako jo to aż donięta miła wyrokoma. Jo, ale to dawno jeszcze nie było szo. Wiedzę wam wicze, die Anna Szejcowa przeraziła, ako przez program wieża. Ja se uczebnie z wami rożę. Ognujom, ja som Anja Kochoj-Schwarcová, życzę wam spätobne wytpudnio a riedny jacor.

Mieszczęski Swierzyn stoi przed juriami. Przyjdą cykl styżenia 12 a 11 12 junia burza wiele wyrażku na kulturnym pelu na starych wikach a drugich miejscach obych szybuzu. Takie kulinariske wyrażki a karusele za dzisi takie nie budu filować. K tomu słysza takie tradycjonalne ten serski Swierzyn zegar dwiju do wiatora 6-3 dożywioszowe puszki nowym parku serską kulturu, folklorny koncert, burza na zachopku, nieżlic, aż serski Swierzyn w dzisi za dzisi startują z rejami. Pedla su witaj dzisiunia wyla kontabund Dolnosarska Kulturna Akademia a Hrzebuski dzisiec muzyki. Wet zegara pieszych wetpodnia burza koncert kubki pop zom, nieżli aż szykne gromaże rejuju

0: Anne-Marie Polko. Na co se zagroni da za sarske nastupnosti mesta Hršebusa Anna Kosacuc Kozelova jaseli?
1: Na zahopku njedom ten program Sersko Ludo Ensemble Meja Duša, to žovo serske spive, to božo ten orkester se solo spivakami, pen mame me Prednaraz Klara Verden, ako Hršebusku spivaku, ho u nas
0: Takie przyjaciele serskich drastwo przyjdu na swoje koste.
1: Wielich dajśnych my mamy rucnikarstwo, nasze serskie szlodanie, my mamy bieliszczane szlodanie, my mamy naszo żylojsku szlodanie.
0: Szukne su uczelnie przeprzosone groni Anna Kosacowicz-Kozelowa.
1: Pejszok a swiedzisza sobu, rejowasza sobu, spiwajsza sobu.
0: Jo mediowy partner serskiego zwierzenia to sme my, wasz serski program wet RBB, a gledasz obszosem na to, aż miestno serskiego zwierzenia z jawiszczom a budkami jo leto sa inakše, wiecej nuci we Puszkinowym parku.

0: Pri telefonie mam redaktorku naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik, a to jo Jill Francis Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja som już słyszała, aż dwejny bok w nowym udaszu zabiera se ze dzisimi. Z czym konkretnie?
1: Jo, sletny tyżyn srodu jo se ga wytmył. Wielki turnier w Witaj Pokal na górach. Dzisiaj, jako uknu sersku rec w wszystkich szulach, nic ja nowy chyżywuzu, tylko na przykład na Berkowach, w Brejazonie, albo w Janszolcach, też już się obdzielili te mustwa. A jo, kto ja ten raz dobył, to zgynę jeszcze w tekst. A wiele, wiele foto mamy, to ja cały bok, ja no, te dzisiaj, jako graju kopańcu, a wyni su serbszynari, a serbszynarki, to jo redna wiec, te su mieli szykne wiele szposa. A ten drugi bok z dzisiejmi, tam żomy do szule, z nucz do szule, a teke nucz do jadne je dzisiejnie, miazy drugim to żowy 60-letny jubilej zakładne je szule krzyszą. Dalczne wiece mogło jeszcze krótko nas wspomnieć, że tego w Sersku Mirwu inicjatywu w mieście, a że w Serskie Wandrowanie ze Zrecnej Szulu w stronie Belowa, Żolojski Kor, zwiesi swoje 100 a 160-letny jubilej, ale tam, że to nie pewnie jano dalej ze Syrią, my mamy taką Syrię, kustawić nam tego kora, a jak oni są obszaru pen zwiesili swój burstak, sletną nieżelu, to co ta szła w przyjdącym udaszu.
0: Jak to ogląda z cerkwinnym bokom? Ten ja zase na ryżę.
1: Prawie, ja, te, ako nieco dopiszu, mają to wytpisać przecej aż do 5 junia, a jo, po tej logice muszę nie to być cerkwinny bok, a nie to ja takie cerkwinny bok. Tam ja ze drugim, że w tej wysypnej koncertowej nam się we slepym, że się takie kor Żydzinu spiewał. Jo, a Boże słowo ja napisała fararka Katarina Kölerowa.
0: Co że jeszcze uzwignąć w tym nowym udaszu? Co jeszcze? Jo, stoi, nikak we fokusu.
1: Sora. Ja był narodny dzień Jurija Breza na tego wiegiencwałnego serskiego spisowaciela. Ten 100 a żasety narodny dzień bywyn wyswiesił. A k tomu mamy jeden wysypny artykuł, kiedy się przynosował Werna Mieszkank. Hołsmy na sledach Jurija Breza na Wypolskiej. To jest wzajemny kapitel jego biografii. To nie mnie znaty było Justyna Miśniuk. Ja tam nieco wzajemnego usleżyła. Dokolaż, jo, Jurij Brezan, jako młody mąż, bo nie był na gimnazjum, je w Toruniu. A jo, to ja piczku ten fokus, a jo, co też o sami.
0: Co też o sami. Po tak, myśmy narysk na nowe udasie naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik, a przy telefonie jo ten raz była Jill Francis Ketlecoc. Dziękuję sobie za te informacje, a życzę jeszcze redne dzień.
1: To życzę tego szyknym, dziękuję sobie.

Zorecki a Zorek je przeprosuju szuch zajmcu uczobnie na zgromadne sarskie spiwanie na starych wikachowy mieście ksiesy z wami zmakasz, a to wicze wetpodnia zigary pierwszych. Kasz separa mają prytk zasiegnuć to kafejunie a tejunie oplomow. Ja to wespytujom Zorecki a Zorek je to groni obrzelniki aktualnego intensywnego kursa dolnosarskiej rece przeprosuju szuch zajmcu na zgromadne spiwanie sarskich Stutzko, kasz se za to zajmujosza, dieli byś wicze wetpudnia zigar pieszych na starych wikach, hove mieszcze.